0: zagryzaje arbun. Potega je kanjac.
1: Ispala je lignja. Korenat u provu. Veslo.

to wasze szatroszliwe da pobere ty uzmi i brik srebrni brik kofol wody da donesesz i tada